on a pretty sheep notes. Ti se snažim spat, od te viram oči, yeah. Okoli tmavi, jako mime, šlenki proć mi. Ne odpovidaš, nehavaš ni v tom se topit.